0: Dios.
1: Czekam znów, może z kilku prostych słów będę mógł odtworzyć choć uśmiech.